No to oczywiście, Arunia, kolejny utworeczek specjalnie dla ciebie. Buziaczka ci tam, nie jestem takim. Łapaj. Radio Seleluna, let's go!

Yes, professional dance. Także Elunia też potrafi. Ty potrafi sobie tańczyć. Potrafi wytańczyć.

Let's go. This track for tutti. And for a moment, my last track. My day with what you say, a world of calm inside your Francie for you. Tak mi to lubię, dziękuję, że byłaś i słuchałaś Buźka specjalnie dla ciebie.